Yɛkɔ yɛ no ma no kata mu sɛm deɛ ɛde ma ɔno deɛ ɔpɛ sɛ ɔpɛ tie nkwa na ɛde ma ɔserɛ wa.